0: Angalo, alo saribe, dešutrito septembro, kate ando švedo, vazempe e pušimata vimaškare rom. But rom, kerem buči, sar bru bygare, so žutine romente denlen informacija. Vovsi bru bygare, ano što kolmo, te penel, so desi importantno teloloma nuž piri responsibilita, ano jak demokratično sistemo sar sosio švedo, te penel godo so trubulpe, tajte alol godo so vov kamel. Gade pendas.
1: Be kamlo ma stavil jak baro romano centrando. Stockholm. Gamla mastavel jak romano kultura kisena ando Stockholm. Gamla mastavel maj but love dine kaj romane organizacija ando Stockholm. Aj gamla mas sako stadsdel, sako fackförvaltning, sako bolag ando Stockholm stad till säker anställa romane manusen.
2: Gör han siva konkurrer buti sal brobyggare penar ke bo pinjarel sako do behov.
3: Aj, kodos o Rafal Pendas vari kaj megin lip kodos i vari kaj vimuro gindo karinka do.
2: Pala mi kaj el tofte som brobyggare o maj importanto puši pesi le rejeringoski strategia savi si o risko ke čiresla kote kaj o gindo sas, žikaj o dujmija tranda dujto beš.
4: Feri o maj važno je si kadi buči kaj site skonči pesar so pendam pašo o beš. E politikura te lungiaren, kado si zuraves važno, ke kadi vrama si zaskurto, a inke bud buči si angva mende, inke bud bešto buju kadi buči te java angve.
2: To penesle rejeringoski strategija.
4: Jo, kade dokladnje.
0: Reporteri sas e Agnes Lakatoš. Dujto augusto si je memoriziako džes po salmu da ripeva i romano holokaust, ani sa eluma. Butma nuš mangenti kerena kva džeste den testimonija. A šunen je kiteresantni testimonija so vorbila mingi o rom, babuči Robert Horvat katar ungro, pa dujto lumako maripe so vova šunda katar piri familija. So vona kle, taj sode av džes vorbil pe pa o samu da ripe eromengo, ando ungro taj ande luma.
5: Kamen vajniči. Amari historia sarengirin sai ketane pangli sar so lenge ni pura sar so lenge manus sas pirade ande kola lagera kade sas via amare rom amare papura amare nanura amare pinjarde pa kaste shundam amare paponge pral saka de sas vivon pirade kote sar so ishido vura sas a kado chibiri konikte vazdel amen fai manyomin zuma vente nyomin vi e ande luma ande europa acicamente te vavel vazdino ke rom kade zura alessas Pangle ande kadi buči sa režidovura, ale ke ti režidovura sem vedin, de ke ti sem vedin dan viami.
6: Eko te mene na tazeri, ko te či peridi na kotu merel, ko či merel.
2: Ilonka si jek anda kodola butmanuša, komperte altra indas od dujto lumako mari pe. Taj sas ingerdi kusa peski familia, ande je ketane ki dimasko lagro čillagerud ando ungro. Butrom penen ke lengi historia po samu daripe či gina djol, taj či pinžarelpe, so kerel jek bihaťaripe taj duk anda lende, kašunensi in emet Magdona.
7: Kade na ljom žungali buti, me rudjan kade mu dare na se rumen, sare židoven. Taj kado vi židova žanen, taj kade te vorbi sa židovenca vivom penen, hoj udjan kade ike hojajve nas pe rom, sar pelende. Šo nas lepe v vagonu rata in gre nas le, taj prekadal koncentracijo štaboru romu dare nas le.
0: Klasa sa enevimata pe romani čip. Majbut nevimata ando eser play apen, gotero denamen Radio Romano, a viga den da mari webrig radioromano.se. Mekonjim den me nevimata sema so veli brijani. Čipašu ni pe.

0: Angelo, alo saribe, dešu 3. septembro, kad te am do švedo, vazempe e pušimata vimaškare rom. But rom kerem buči, sar bru bygare, so žutine romente denlen informacija. Vovsi bru bygare, ano što kolmo, te penel, so desi importantno te loloma nuž piri responsibilita, ano jak demokratično sistemo sar so sio švedo, te penel godo so trubulpe, tajte alol godo so vov kamel. Gade pendas.
1: Bekamlo mastavil jak baro romano centrando. Stockholmo. Gamle mastavil jak romano kultura kisena ando Stockholmo. Gamle mastavil maj but love dine kaj romane organizacija ando Stockholmo. Aj gamle mas sako stadsdel, sako fackförvaltning, sako bolag ando Stockholm stad till säkerhet anställa romane manusen.
2: Gör han siva konkurrer buti sarbrobyggare penel ke bo pinjarel sako do behov.
3: Aj, kodos o Rafal Pendas vari kaj megin liv kodos i vari kaj vimuro gindo karinkado.
2: Palami kajel tofte som brobyggare o maj importanto pusi pesi le rejeringoski strategia sa visi o risko ke čiresla kote kaj o gindo sas, žikaj o dujmija tranda dujto bes.
4: Fer jo maj važno je si kadi buči kaj site skonči pesar so pendan pašo o bes. E politikura te lungjaren kado si zurales važno ke kadi vrama si zaskurto a inke bud buči si anglamende inke bud bud bešto buju kadi buči te žala angle.
2: To penesle rejeringoske strategija.
4: Jo, kade dokladnje.
0: Reporteri sas e Agnes Lakatoš. Duito augusto si je memoriziako džes po salmu da ripeva i romano holokaust Anisa Eluma. But manuš mangenti kerena kva džeste den testimonija. A šunen je interesantni testimonija so vorbila mingo rom babuči Robert Horvat katar ungro pa duito lumako maripe so vova šunda katar piri familija so vona kle taj sode avdjes vorbil pe pa o samu da ripe eromengo ando ungro taj ande luma.
5: Kamen vajniči amari historia salengirin sai ketane pangli sar so lenge ni pura sar so lenge manus sas pirade ande kola lagera kade sas via amare rom amare papura amare nanura amare pinjarde pa kaste shundam amare paponge pral saka de sas vivon pirade kote sar so ishido bura sas akado chibiri konikte vasdel amen fai manyomin zuma vente nyomin vi e ande luma ande europa acicamente te vavel vasdino che rom kade sura alessas Pangle ande kadi buči sa režidovura, ale keď je židovura sem vedin, de keď sem vedin dan viami.
6: Eko te vene na kaseri, ko te čiteri idi na kotumerel, kotumerel.
2: Ilonka si jek anda kodola but manuša, komperte altra indas o dujto lumako mari pe. Taj sas ingerdi kusa peski familia, ande je ketane ki dimasko lagro čillagerud ando ungro. But rom penen ke lengi historia po samu daripe či gina djol, taj či pinžarelpe, so kerel jek bihaťaripe taj duk anda lende, kašunen si i nemet Magdona.
7: Kade na ljom žungali buti, meru djan kade mu dare na se romen, sare židoven. Taj kado vi židova žanen, taj kade te vorbi sa židovenca vivom penen, hoj udjan kade ike hojajve nas pe rom, sar pelende. Šo nas lepe v vagonu rata in gre nasle, taj pa je kadal koncentracijo štaboru, ramu dare nasle.
0: Klasa sa e nevimata pe romani čip. Majbut nevimata ando SR Play appen, gotero de namen Radio Romano, a viga den da mari webrig, radioromano.se. Me konđen da me nevimata sema so veli brijani. Čipašu ni pe.